0: lọ́nu méjì.
1: Rọ yẹ ta tẹmẹ tin yẹ tẹ siwaju.
0: Aseri inu kan ni. Na to lọ́nu kan.
1: Alaja ba sa kan de o bese re.
0: Yo pada wojo.
1: Sidophobia Paramount King of Music lo ajo lo pick the first. Live concert je ti ma se lodo odun todun yi tutiku. No, ni je Lily Banga. Okorin gba kan to fi oju ola. Alaja basa kan de obesere gbole. O ti fenu re gbole pada o. O ti ni kalaye omo bi
0: lori re.
1: Ejem fun yin leleyi ke je die nasara.
0: Onu meji meta.
1: Ori dan gbo yen ni to